0: toto je Rojla. Od de Sanctus Groove. DJ Dalad in the mix. Owe, owe. The disco,
1: Zoon.
2: The disco, Cisco. The disco, Cisco.